0: Твою тачка хвальтесь, так ты шмать тхалат. Ты цехила, хай стан абсолютно ты культурам стат. Твою тачку на хе твое, царе цей домант.
1: Я Анус Сайнам Ап от Лухок Радио 91.1 FM.
2: Ой, чтоб смущался. Ой,
0: And I returned to Alas at Hotoko, say, Thomas, the Nokal like it, the Nokal.
2: Stomach, it is
0: no scarf, the cake did. As she says, I do them as the cake a bit hot, so tight. As I know you think it was. And she back me to the third. Oh, let's click.
2: Wish.
0: What day is a much gas to? It's cloudy, it's a line. Those clickers. What size I don't go quim. I quit out. What's that? Sell storms, Kawem. As I don't, I looked at the snake,
3: Wyt ti'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n siedl dwi'n sied
0: I'm going to go to the hospital.